0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.